Risam ti Dana, Vinko Coce in Klapa Kontrada. Dober večer, družba, ura je odbila ena in v tejle uri bomo preverili, kaj se kaj novega dogaja po svet. Teja Arlič, sem z vami na aktualu in... Karoča, gre, gre, gre, pa neka gre, Oliver.